0: Stockholm. Minus 3 degrees.
1: La douce France en B1.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia.